Chilene hiva toni na veko mujeba. Ana Mr. João, ana supinga na babijera, ana Mr. Gusto. O mujeba iwo, na kelene. Inachola tomukuba na samora na milwa na mtotoro 94 giga jana emisia na kachela na Antonio na jota jota na munyalinga anupelo anachauki wana mwaki wai wache wana baranku wana kalaviti na keleni ni hachuan la kacha deran swatera na kachopa na makumela nzake wana mkuvea achuderi wana keleni batardi Na chika kudere nemelo luwala na mugawa na Carlos Balao na mutepo Ana muhalemo acho na keleni batardi Na chok na kwa kakaba kamba kana Fernando na kuwa na damio Aso mulalea holy kwa acho na keleni Oni kwa dala na Jerónimo na Francisco na Rosario Na kelano ni kwa dala iwo batardi